wielkiego istnienia. Niebieskim matuczniku zaległ. W dole pięciu zmieliwszy pogonie, ulicami kamiennego miasteczka biegnie. Do drzwi zawarto kołacze. Ostatni ramię w ramię z gipsową matką Bożą. Młodym o śmierci nie spieszy. Oczy tylko Judasza żywy. Stara kobieta drzwi na oścież otwiera. Dni jej pan skrzętnie policzył. Zostali zatem wśród ścian zdobnych święcone ziele. Jadło częstuje kobietę. Dzień jeden, drugi, trzeci. Jadła wkrótce nie staje. Mężczyźni ściągają broń. Na palcach radości ślady. A potem kolejna odzież. Bo jak wykarmić pięciu rękoma starej kobiety? Ostatni tuli do piersi lipcową Matkę Bożą. Jemu ręce staruszki kęsy podają najlepsze. Pasie się głód na gościu. Oczy mężczyzn podpala. Dłonią siłę odbiera. Wypada Matka Boża. Pęka gipsowe ciało. Odsłania złoty odlew. I płoną oczy czterech wśród ścian z święconym zielem. I serca ich jak oścień. I palce ich jak szpony. I tylko krzyk jednego wśród ścian z święconym zielem. I płoną oczy czterech.